Atso we please, Mama Isa. Agorowinti. Mama voila den Gorowinti. 5 minuten over 12:30. Coro atra, bebeji. Kasibaka masragado, naden.